0: 064-519-8675. Yizumehluko. Ikusasa lethu sikhuluma izindaba ezibalulekile emini bebade kwizwi lomzansi.
1: Izwi lomzansi FM.
0: Izwi lomzansi FM.

sawubona. Hayi usemoyeni kunjani? Ngicela unyusele nje izwi kancane. Ngiyaphila baba, kunjani wena? Yebo. Yebo yebo baba, sizakhuleka nawe lengelo sikababa izokwenzela konke. Enkosi tata. Libisu sekhe. Libisu chabule.